yesu din nim no kɔtɔ dɔ nyina kɔtɔ ma pɛtɛmɛ nyina paa mu ka sɛ wɔne ahene mɔ hene sɛ wokeka wowa sɛ wokeka wowa atamɔwerɛfiom wofa da sɛ tumamde ɛnyɛ woe kame nto nanso bɛto akyerɛ wo

ɛnɛ sika nti woremmɔ mpaeɛ wura fiw ho ɛyi na wokɔ ɔba werɛ fi sika nti woadwene firi wiase amfiri nyame ho sika nti woadwene kɔ wiase menea kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sareɛe mekasɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔne na som nyankopɔn yibirisa wo sɛ duru kwaseɛ na ɛhe na wofa na dɛm nyina ana no duru mmerɛ bi a ɛhe na wokɔ na wode wabrabɔ nyina ma wiase yibirɛ ne kamfo yɛso ma wo sɛ mamene wo mmiɛ no mfa koma ne mmienu nka mmom yɛfa ma yesu